Ale mi nie odskadza mata Mięku, ale pan wania tami Angola, angola, oj, pusa Ale mi nie odskadza mata Mięku, ale pan wania tami